sekunjalo sekunjalo sekunjalo sekunjalo sekunjalo sekunjalo wamlaleli sekunjalo ngene kaveve kwivuka manje sokusile abavuka.